samo nie był za rusę. Mój ojciec pan z Amerykanca. Sinoć pan najdę mi u saniach. Też nie ma. Prazen ekran. Karta i nowy gwarant. Herman nie wiózł z Rosji. Mój ojciec pan z Amerykanca.